0: Hello.
1: Ni hao. Konnichiwa.
2: Bonjour.
3: Kia ora.
1: Planet FM. If you have